całym świecie krwią męczenników Twoich, jak purpurą i bisiorem upiększa się cerkiew Twoja. Przeto woła do Ciebie, Chryste Boże. Ludowi Twemu ześlij Twoje łaski, daj pokój dziedzictwu Twemu i duszom naszym wielkie miłosierdzie. To, drodzy bracia i siostry, tekst troparionu Niedzieli Wszystkich Świętych, którym rozpoczęliśmy naszą niedzielną audycję na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy o zesłaniu Świętego Ducha na apostołów, o tym, jak Duch Święty umocnił ich serca i dał im siłę do głoszenia Ewangelii po całym świecie. A już dzisiaj Cerkiew pokazuje nam jakby owoce tego działania Ducha Świętego. Wspominamy wszystkich świętych, znanych i nieznanych, tych zapisanych w kalendarzach cerkiewnych i tych, których imiona zna tylko sam Bóg. To bardzo ważne, drodzy bracia i siostry, że święto wszystkich świętych obchodzimy właśnie po Pięćdziesiątnicy, bo świętość nie jest tylko ludzkim wysiłkiem, nie jest jedynie efektem silnego charakteru, wielkiej odwagi albo nadzwyczajnej pobożności. Świętość jest owocem działania łaski Bożej w człowieku. Jest odpowiedzią człowieka na dar Ducha Świętego. Bóg daje człowiekowi swoją łaskę, a człowiek tą łaskę przyjmuje, współpracuje z nią i przemienia swoje życie, dosięgając w ten sposób świętości. Na naszej antenie dzisiaj za chwilę kalendarium i nieco powiemy o uroczystościach ku czci bielskiej ikony Matki Bożej. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45, tak jak w każdą niedzielę, będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie naszego prawosławnego radia. O godzinie 17:15 zapraszamy na rozmowę z ojcem Andrzejem Kuźmą, wykładowcą prawosławnego seminarium duchownego, a z naszym gościem rozmawiać będziemy o świętych w cerkwi prawosławnej. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a następnie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dzisiaj Grzegorz Popławski z Narodowego Funduszu Zdrowia, a mówić nasz gość będzie o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dzisiaj niedzielę 7 czerwca 2026 roku. Jest to pierwsza niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy, Niedziela Wszystkich Świętych. Dzisiaj wspominamy również świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej, a także wspominamy wydarzenie, trzecie odnalezienie głowy świętego Jana Chrzciciela i wspominamy świętego Teraponta, biskupa Cypru. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w Bielsku Podlaskim miały miejsce uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej. Za chwilę nieco więcej powiemy na ten temat.

Drodzy bracia i siostry, dziś w Bielsku Podlaskim odbywały się modlitewne uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej. Słynąca z cudów ikona na stałe znajduje się w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. Co tydzień sprawowane są tam akafisty i modlitwy z prośbami o wstawiennictwo. W 2016 roku narodziła się tradycja, że w czerwcu ulicami miasta przechodzi uroczysta procesja z bielską ikoną Matki Bożej. Jest to ikona typu hodegetria, która została napisana w stylu gruzińsko-jerozolimskim i słynie z wielu cudownych uzdrowień i pomocy proszącym. Miastu podarowała ją 500 lat temu księżna Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka. Święto bielskiej ikony Bogu Rodzicy Cerkiew Prawosławna ustanowiła w 2007 roku.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj podczas liturgii w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii według świętego Mateusza i fragment listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
0: Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Rzecze Pan swoim uczniom. Każdego, kto wyzna mnie przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Każdego zaś, kto wyprze się mnie przed ludźmi, wyprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Miłujący ojca lub matkę ponad mnie nie jest mnie godny i miłujący syna lub córkę ponad mnie nie jest mnie godny. I ten, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy w ślad za tobą. Co nam za to będzie? Jezus zaś odrzekł: Amen, mówię wam, że wy, którzy poszliście w ślad za mną, przy powtórnym narodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach, sądząc 12 plemion Izraela. I każdy, kto zostawi domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub żonę, lub dzieci, lub pola dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego, a już za chwilę słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii i ojciec Konstanty Bondaruk.

Ojca i Syna i Świętego Ducha. W pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy słyszymy w świątyniach fragment Ewangelii według Mateusza. Mowa jest w nim o wierności Chrystusowi, o tym, że jesteśmy postawieni przed wyborem i powinniśmy dokonać wyboru Chrystus albo inni ludzie i inne sprawy. Ta niedziela zwie się w naszej cerkwi Niedzielą Wszystkich Świętych. Święto ku czci wszystkich świętych jest uwieńczeniem wszystkich trzech wielkich świąt, poczynając od Paschy Chrystusowej, przez Jego wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. W istocie dzisiejsza uroczystość to przejaw działania Ducha Świętego. Nie tylko garstka wybranych uczniów, ale cała cerkiew otrzymała i nadal będzie otrzymywać łaskę Ducha Świętego, która działa we wszystkich wierzących w Chrystusa i tych, którzy starają się żyć według przykazań Bożych, kto miłuje Boga i bliźnich. Człowiek jest istotą dwudzielną, psychosomatyczną. Stąd i na służbę Bogu winien on oddać się w całości, nie tylko z duszą, ale i z ciałem. Na pewien czas dusza odłącza się od ciała, jednakże po powszechnym zmartwychwstaniu znów połączy się z odnowionym, przemienionym ciałem, aby w życiu wiecznym przebywał cały, pełny człowiek. Nawet sama wiara przejawia się dwojako, zarówno w słowach, jak i w działaniu. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia, pisał w liście do Rzymian apostoł Paweł. Dlatego jeśli wierzymy w Chrystusa, jeśli miłujemy Go, to winniśmy zachowywać tę miłość nie tylko w sercu, ale otwarcie świadczyć o niej. A kiedy boimy się tego czynić, to jest to nieszczera miłość i sami siebie oszukujemy. Prawo ducha brzmi tak, że dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czytamy w Ewangelii. Posyłając swych uczniów z misją, Jezus Chrystus uczył ich prawdziwego znaczenia miłości, która winna być przede wszystkim szczera i nie lękać się żadnych przeciwności ani niebezpieczeństw. Apostołowie winni byli głosić Chrystusa słowem i uczynkiem, nie cofając się nawet przed śmiercią za Niego. Słowa Ewangelii odnoszą się do każdego, kto pragnie osiągnąć tę świętość, którą osiągnęli ci święci, pamięć których czcimy w pierwszą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Słowami dzisiejszej Ewangelii Chrystus zapewnia nas, że każdego, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Gdyby jednak pogłębić się w oryginalny tekst, wówczas słowa „kto przyzna się do mnie” lepiej byłoby przetłumaczyć „kto przyzna się we mnie”. Innymi słowy, każdemu, kto będzie szczerze pragnąć miłować Chrystusa, ten dopomoże przezwyciężyć lęk, słabość, da mężne serce i umocni wiarę. Kiedy jednak wiemy o Bogu, twierdzimy, że miłujemy Go, jednak wyrzekamy się Go wobec ludzi i grzeszymy, to biada nam. Sam Chrystus wyrzeknie się nas przed Ojcem swym niebieskim. On sam nie uląkł się przyjąć najstraszliwsze męki i my także nie powinniśmy się ich lękać. To dlatego apostołowie, męczennicy i wielu świętych znosili najstraszliwsze katusze i poniżenie, jednak szli na śmierć z radością, bo to było rękojmią połączenia ze swym Panem i Nauczycielem. Aby należycie kochać Boga,
Trzeba nauczyć się kochać go bardziej aniżeli wszystko inne na tym świecie. Bardziej nawet niżli swych rodziców i rodzinę. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Prawdopodobnie te słowa wydadzą się komuś zbyt radykalne i przesadne. Ktoś może powiedzieć, dlaczegoż to on ma być najważniejszy? Skąd taka uzurpacja uczuć, że nagle przestaje się liczyć rodzina? Wszak powiedziane jest w przykazaniu, czcij ojca twego i matkę twoją. To prawda. Sam Bóg nakazuje kochać i czcić rodziców, kochać i troskliwie wychowywać swoje dzieci, miłować nie tylko rodzeństwo, ale wszystkich traktować jak najbliższą rodzinę. Chodzi o coś innego. Jezus Chrystus stał się przyczyną podziałów nie tylko wśród wielkich zbiorowości, ale także wśród poszczególnych rodzin. Oto pierwszy z brzegu przykład, wcale nie z odległych czasów. Ojciec niewierzący, za to syn głęboko wierzący. Więc kogo powinien słuchać syn w kwestiach dotyczących wiary i jego systemu wartości? Ojca czy Boga? Kiedy apostołów postawiono przed Sanhedrynem, arcykapłan oświadczył: surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Bracia i siostry, jeśli rodzina żąda od nas czegoś, co stoi w sprzeczności z naszą wiarą w Boga, wówczas trzeba oddać pierwszeństwo Bogu przed rodziną. Chrystus potrzebuje od swoich uczniów zaprzeć się siebie, wziąć krzyż swój i naśladować go. Albowiem kto kocha duszę swą, to znaczy życie, bardziej niżli Boga, nie jest wart Boga. Tu chodzi o przezwyciężenie swego egoizmu, przywiązania do własnych myśli i przyzwyczajeń, jak gdyby one były najlepsze i najsłuszniejsze. Apostoł Piotr, jak zresztą i pozostali apostołowie, nie byli ludźmi majętnymi. Jednak dla Chrystusa porzucili oni wszystko, co mieli, swe sieci, łodzie, domy i rodziny. Jednak prawdopodobnie ważniejsze było coś jeszcze. Wyrzekli się oni swej woli, swych wcześniejszych zwyczajów i swego stylu życia, całym sercem przejmując Chrystusowy model życia. W ten sposób postąpiło mnóstwo ludzi, pamięć których czcimy w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Wśród tysięcy świętych są najrozmaitsi ludzie. Zamożni i ubodzy, cesarze i chłopi, młodzi i starzy, kapłani, mnisi, a także zwyczajni, świeccy ludzie. Mamy w naszej cerkwi podział na kategorie świętości ze względu na specyfikę ich życia i dochodzenia do świętości. Stąd prorocy, apostołowie, równi apostołom, hierarchowie, męczennicy, asceci, cudotwórcy oraz inni. Świętość niektórych wydaje się być wątpliwa. Istotnie, życie niektórych późniejszych świętych, w szczególności książąt i królów, zwłaszcza przed przyjęciem przez nich chrztu, a częstokroć i potem, ich despotyzm i przelana krew nijak się mają do świętości. O niektórych, jak chociażby o naszym Gabrielu Zabłudowskim, trudno jest powiedzieć, że to dzieciątko umarło za wiarę, bo 6-letnie dziecko nie ma jeszcze sformułowanych poglądów, nie mówiąc o wierze. Jednak niech ta kwestia nikogo nie trapi. Cerkiew czci także strastocierpców, to znaczy tych, którzy ze spokojem i wiarą przyjęli strasti,
niezawinione cierpienia i męki oraz śmierć. Tacy byli w szczególności pierwsi święci na wschodniosłowiańskich ziemiach, Borys i Gleb. I do nich należy również car Mikołaj II wraz z rodziną oraz tak zwani nowomęczennicy, ofiary szatańskiego bolszewickiego bezbożnictwa. Niewątpliwie pełni sprzeczności byli święci książęta Aleksander Newski i Włodzimierz Wielki. Warto każdemu przeczytać wydaną po polsku wspaniałą książkę archimandryty Tichona Szewkunowa, obecnie biskupa zarańskiego, Nie święci, święci. Każdego dnia Bóg zsyła nam łaskę, zachęcając i namawiając, byśmy odwrócili się od rzeczy nikczemnych, tanich i nie dających zadowolenia, a zapragnęli tego, co jedynie jest wieczne, idealne i prawdziwe, a więc Jego samego. Kim zatem jest święty? Jest to osoba, która próbuje naśladować Chrystusa, która dąży do doskonalenia cnót. Istnieje wielu dobrych ludzi, a niektórzy od czasu do czasu pokazują przebłyski świętości, ale kobiety bądź mężczyźni, którzy całe życie, każdego dnia oddają się uświęcającym pracom oraz intensywnym rozmowom z Bogiem, co powszechnie określa się mianem modlitwy, należą do rzadkości. Większość z nas nigdy nawet nie pozna świętego. Święci nie muszą być zawsze doskonale nieomylni. Wskazówką dla nas może być ewangeliczny epizod z jawnogrzesznicą w domu Szymona Faryzeusza. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Przez 2000 lat hagiografowie lubowali się w opisywaniu zatwardziałych grzeszników, którzy przeistaczali się w świętych. Przesłanie ich żywotów jest zatem krzepiące. Jeśli ci ludzie mogli dostąpić zbawienia, to i ty masz szansę. Jednakże, jak dawni pisarze nie starali się wybielać złych uczynków świętych, tak też i nie unikali opisów, jak wiele wysiłków należało poczynić dla nawrócenia. Cerkiew w swym kolektywnym rozumieniu oraz intuicji, częstokroć sugerując się nieulegającym rozkładowi ciału, znakom i cudom, dzięki natchnieniu Ducha Świętego, ma prawo zapomnieć o wcześniejszych, odpokutowanych grzechach i skupić się na późniejszej świętości i zasługach dla cerkwi. Święty oznacza wybrany, najpierw wybrany przez poszczególnych ludzi, a następnie przez całą cerkiew. Bóg nie sprzeciwia się ludzkiemu wyborowi, kiedy jest to dobrowolny, powszechny i świadomy wybór. Bracia i siostry, świętość jest to zadanie, przed którym stoimy my wszyscy. Osiąga się ją nie od tak, po prostu, bez wysiłku. Raczej przeciwnie. Samo zaś jej potwierdzenie jest wynikiem powszechnego, jednomyślnego uznania i czci. My jesteśmy powołani do świętości nie w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach, lecz w tym czasie i w tym miejscu, w którym przyszło nam żyć. I co ciekawe, my mamy nie mniejszą szansę osiągnąć świętość niż tysiące naszych poprzedników, których czcimy, przedstawiamy na ikonach, których wstawiennictwa przed Bogiem prosimy. My po prostu do świętości powinniśmy dążyć. Amen.

Dziękujemy Ojcu Konstantemu za słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych. Za chwilę, o godzinie 16:45, na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Antoniemu Gryciukowi z Białegostoku, dziękujemy monasterowi świętego Dymitra w Sakach, dziękujemy panu Andrzejowi Nazarkiewiczowi z Białegostoku, panu Sławomirowi

Dziękujemy za wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Dziękujemy, że wspieracie działalność naszego prawosławnego radia, bo dzięki waszym ofiarom możemy codziennie emitować nasze audycje od godziny 16 do godziny 21 i możemy mówić o tym, co ważne dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Już teraz z wyrazami wdzięczności dla wszystkich naszych ofiarodawców dedykujemy Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45. A szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób można wspomóc naszą działalność, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.ortodoksja.pl. Teraz na naszej antenie modlitwa do Świętego Ducha Caru Niebiesnej. Będzie to modlitwa w języku greckim w wykonaniu mnichów ze Świętej Góry Atos.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę na naszej antenie rozmowa z ojcem Andrzejem Kuźmą, wykładowcą prawosławnego seminarium duchownego, a z naszym gościem będziemy rozmawiać o świętych w cerkwi prawosławnej. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a następnie żywoty świętych i powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. W dzisiejszym odcinku audycji medycznej będziemy mówić o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Naszą audycję zakończymy modlitwami wieczornymi, a przypominamy, że program nadajemy do godziny 21:00.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych. Swoje święto parafialne obchodziły dziś wspólnoty między innymi w Białymstoku na osiedlu Wygoda, w Wałbrzychu na terenie diecezji wrocławsko-szczecińskiej, a także w Piotrkowie Trybunalskim na terenie diecezji łódzko-poznańskiej. W Chełmie natomiast odbywały się dziś uroczystości ku czci męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. 23 lata temu po raz pierwszy wybrzmiały w Chełmie radosne hymny wychwalające świadectwo wiary na ziemiach Podlasia i Chełmszczyzny. 8 czerwca 2003 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy odbyły się uroczystości kanonizacyjne świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej.

0: Historia cerkwi zna wielu świętych, od pierwszych męczenników, którzy oddawali swoje życie za Chrystusa, po świętych kanonizowanych we współczesnych czasach. O prawosławnym pojmowaniu świętości, procesie kanonizacji rozmawialiśmy z ojcem Andrzejem Kuźmą, wykładowcą prawosławnego seminarium duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
1: W naszym radiowym studiu gościmy dzisiaj ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę prawosławnego seminarium duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława na wieki, witam serdecznie Pana, witam radia słuchaczy, którzy są zebrani przed Radiem Ortodoksja.
1: Ojciec Andrzej doskonale jest znany naszym słuchaczom, ponieważ często mamy zaszczyt gościć Was, Ojcze, w Radiu Ortodoksja, a nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie stopni i kategorii świętości i temat, jaki podejmiemy, to oblicza świętości w cerkwi prawosławnej. I Ojcze, moje pierwsze pytanie, jak możemy zdefiniować pojęcie świętości?
2: Świętość jest to coś wyjątkowego i właściwie ten czynnik świętości kierujemy przede wszystkim do samego Boga. On jest święty, on jest źródłem świętości i to źródło świętości rozlewa się też na świat, na stworzenie Boże, gdzie człowiek jest szczególnym elementem stworzenia, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest powołany, właściwie był od samego początku powołany do tego, aby zbliżać się do Boga. Dzisiaj byśmy powiedzieli, każdy człowiek jest powołany do tego, aby zbliżać się do świętości Bożej. I w kontekście ojców cerkwi my mówimy też o przebóstwieniu. To jest każdy człowiek wezwany jest do przebóstwienia, to do zbliżania się do tego źródła świętości, którym jest Bóg. Apostoł Paweł w swoich listach bardzo często kieruje słowa do świętych tego i tego kościoła, czyli do świętych tej i tej cerkwi. A więc w dzisiejszym pojęciu, kiedy my mówimy o świętych, my mówimy przede wszystkim o tych, którzy wierzą w Chrystusa. I apostoł Paweł właśnie nazywa świętymi tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, czyli tych, którzy przybliżyli się do źródła świętości i to jest jak gdyby określane mianem świętych. I właściwie w dzisiejszej liturgii my też widzimy ten wątek, kiedy wierni, ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, ci, którzy uczestniczą w nabożeństwie, są nazywani świętymi. I tutaj odwołam się do tego zdarzenia, kiedy tuż przed pryczastiem duchowny wzywa, właściwie my nie widzimy, co on robi, ale on podnosi agniec Boży, to jest chleb, ciało Chrystusowe, tak, i mówi święte dla świętych, czyli to jest nasza świętość, czyli sam Bóg daje się człowiekiem, ludziom, tak, w postaci swego ciała i nas nazywa też świętymi. My odpowiadamy, jeden jest święty Bóg, on jest tak gdyby święty. A więc jeśli mówimy o definiowaniu świętości, to trzeba powiedzieć, że jest to cecha Boża, która rozlewa się na wszystkich ludzi, wszystkich wierzących w Chrystusa, a z drugiej strony my w historii cerkwi, żyjąc przez przeszło 2000 lat, prawda, myśmy stworzyli, może nie tyle myśmy stworzyli, określamy pewną grupę ludzi, którzy żyli w pewnym okresie, wcześniej, mniej wcześnie, prawda, jako tych wyróżniających się. Właściwie ten wątek świętości, on był cechą i pierwszych chrześcijan, ale takim najbardziej ważnym elementem, i o którym my mamy świadectwo mówiące o oddawaniu czci świętym, to są właśnie męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa. To są apostołowie, którzy głosili naukę Chrystusową. To jest jak gdyby szczególna kategoria świętych, głosicieli Słowa Bożego. Natomiast męczennicy, którzy oddawali swoje życie za Chrystusa, ich było chyba, ich to są pierwsze osoby, których pamięć czci się w dniu ich śmierci. Mamy takie świadectwo świętego Polikarpa ze Smyrny. Właściwie Polikarp ze Smyrny jest biskupem Smyrny, ale został zamęczony śmiercią taką męczeńską i mamy opis jego męczeńskiej śmierci i świadectwo chyba pierwsze, które mówi o oddawaniu czci w weselu i radości w dniu jego śmierci. To jest dzień jego śmierci, staje się narodzeniem dla życia wiecznego, dla chwały Bożej i w tym dniu ci, którzy go znali, ci, którzy wierzą w Chrystusa, oddawali mu cześć. A więc w ten sposób rodzi się kult świętych, czyli tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do krzewienia wiary w Chrystusa. Kult tych, którzy szczególnie wnieśli wkład właśnie w dzieło ewangelizacji, jak apostołowie albo też męczennicy. I właściwie tutaj trzeba byłoby zdefiniować wątek świętości jako źródło Bóg, natomiast on rozlewa się też na innych ludzi, gdzie w szczególny sposób ci ludzie stali się bliscy dla Boga i dla nas wzorem.
1: A czy znajdziemy w Piśmie Świętym słowa, które zachęcają tak nas do oddawania czci świętym?
2: Właściwie w Piśmie Świętym znajdziemy słowa, które wskazują nam na takie przykłady życia pobożnego, życia świętego, życia oddaniu Boga i właściwie są to słowa, które kierują się do mężów Starego Testamentu, czyli do proroka Eliasza, do proroka Izajasza, do proroka szczególnie Mojżesza, prawda, ale wszystkich tych, jak my to określamy ogólnym słowem, prawiedników, którzy żyli słowem Bożym w Starym Testamencie. I tutaj jak gdyby wskazuje się, znajdziemy szereg wyrażeń i w Ewangeliach, i w listach apostoła Pawła, które wskazują właśnie na szacunek i cześć osób, które żyły w Starym Testamencie i oddawania im czci. I w naszych dyptychach, w naszych spisach świętych, prawda, ci święci Starego Testamentu, prawiednicy, jak najbardziej oczywiście figurują. Mhm.
1: Cerkiew na przestrzeni wieków, można powiedzieć, podzieliła świętych na pewne grupy, a mam tutaj na myśli kategorie świętości, jak na przykład męczennicy, apostołowie, prepodobnie. Jakie są jeszcze inne grupy świętych?
2: Szczególnie wydaje się, że to właśnie w chrześcijaństwie słowiańskim nastąpiła pewnego rodzaju kategoryzacja świętych, odnosząca się do ich życia ziemskiego i do ich posługi. A więc takimi chyba pierwszymi świętymi, których w chrześcijaństwie zaistnieli, to byli męczennicy. Cześć apostołom, ona była oddawana od początku, prawda? Posługa apostolska była czymś wyjątkowym i pamięć apostołów czczono niekoniecznie w związku z ich śmiercią, dlatego że nie zawsze było wiadomo, kiedy oni zginęli, ponieśli śmierć męczeńską, ale byli czcieni jako apostołowie. Znamy mniej więcej datę śmierci apostoła Pawła, znamy datę śmierci apostoła Piotra, którzy zginęli w Rzymie, w takim bardzo widnym miejscu ówczesnego cesarstwa rzymskiego, czyli świata, w którym żyli chrześcijanie. Natomiast mamy szereg przykładów męczenników, którzy właśnie cierpieli za to, że wyznawali Chrystusa, natomiast przez państwo byli określani jako albo burzyciele porządku rzymskiego, albo ateiści. Państwo rzymskie było państwem religijnym, trzeba powiedzieć, i państwo rzymskie czciło bogów, oczywiście bogów pogańskich, więc chrześcijanie odmawiali oddawania czci bogom pogańskich, natomiast oddawali cześć Bogu prawdziwemu i jemu, jego synowi, Jezusowi Chrystusowi, a więc przez państwo rzymskie byli uważani za ateistów, a ateizm w cesarstwie rzymskim był karany. A więc męczennicy to jest pierwsza kategoria, natomiast w ciągu życia cerkwi, długiego życia, prawda, tworzą się pewnego rodzaju kategorie. i związane one są właściwie z życiem cerkwi. Wraz z pojawieniem się monastycyzmu, monastycyzm w swojej formie takiej bardzo rozległej i masowej pojawia się dopiero w IV wieku, prawda? I wśród tych mnichów, którzy poświęcają życie swoje, aby osiągnąć Królestwo Boże, no są szczególni asceci i którzy właściwie no stają się później takim wzorem dla swoich uczniów. I właściwie świętych mnichów nazywa się prepodobnymi. I my taką kategorię mamy, świętych mnichów, którzy są prepodobnie, tak, prepodobnie Siergi Radoński na przykład. A więc są to mnisi, którzy zostali kanonizowani, zostali świętymi i właściwie oni osiągnęli podobieństwo do Boga. Prepodobny, tak, czyli swoje życie oddaje Bogu i w ten sposób upodabnia się do obrazu Bożego, czyli do, jak powiedzieliśmy na początku, do tego źródła świętości i staje się w ten sposób określany jako prepodobny. Duchowni, którzy są męczennikami, stali się, nazywani są świeszczennomuczenniki, prawda? Biskupi, którzy ponieśli śmierć męczeńską, są świecicielami określani. I właściwie w języku też polskim nie stworzyliśmy pewnych jeszcze takich no, dosyć trwałych ram dla określenia tych kategorii. Posługujemy się najczęściej tym właśnie wyrażeniem cerkiewno-słowiańskim. Odszukujemy pewne wyrażenie w języku greckim, chociaż mi się wydaje, że w języku właśnie cerkiewno-słowiańskim są one bardziej takie żywe i hagiografia słowiańska stworzyła więcej tych kategorii. Na przykład też ci, którzy w sposób szczególny wpłynęli na kształtowanie się postawy narodu na przykład. To jest cesarz Konstanty Wielki, nazywany jest równoapostolnym, czyli równy apostołom. Dlatego, że właśnie wydał edykt mediolański, tak, z jednej strony, a z drugiej strony edykt mediolański stawiał chrześcijaństwo jako religię równouprawnioną z innymi religiami w Cesarstwie Rzymskim, ale sam cesarz już coraz bardziej odchodził od pogańskich zwyczajów i coraz bardziej zbliżał się do chrześcijaństwa. Właściwie chrześcijaństwo przyjął już na łożu śmierci, natomiast sprzyjał rozwojowi cerkwi. Jest on nazywany równoapostolnym. I takich równoapostolnych jeszcze więcej jest i cesarzy, królów, tak, i na przykład mamy świętych Cyryla i Metodego, prawda, jako nauczycieli Słowian, którzy przyczynili się do nawrócenia się wielkich mas społeczeństwa ówczesnego, tak, to jest Słowian na Morawach, tak, i dzisiaj my też korzystamy z tego dorobku. Oni są również nazywani równoapostolnymi. A więc to jest kolejna kategoria. Innych takich kategorii, oczywiście możemy wymienić jeszcze szereg, jako wielikomuczennik, czyli który no, w sposób szczególny był prześladowany, był zamęczony. I tutaj mamy przykład świętego Jerzego, wielikomuczennika. Z tych kategorii właściwie odnosimy do, możemy odnosić do wielu świętych, natomiast nie zmienia to faktu, że te osoby w sposób szczególny, prawda, przybliżyły się do podobieństwa Bożego, do źródła świętości, którym jest sam Bóg.
1: A jakie są formy oddawania czci świętym?
2: Właśnie jeszcze raz wrócę do tego zabytku wczesnochrześcijańskiego, który opisuje śmierć świętego Polikarpa. Po pierwsze, kult relikwii. I tutaj mamy też właśnie w opisie tego, że męczeństwa świętego Polikarpa, świadectwo odnoszące się do tego, że oddajemy cześć tym, co pozostało ze świętych. Akurat jeśli chodzi o świętego Polikarpa, jego szczątki zostały spalone i autor tego tekstu, czyli opisu żywota świętego Polikarpa, mówi o tym, że w dzień jego śmierci, czyli w dniu pamięci, po pierwsze, może tak, zebraliśmy to, co zostało z jego szczątków, czyli resztki kości, które wyciągnięto z pożaru, właściwie nie z pożaru, a z miejsca, gdzie zostały spalone, i są one dla nas cenniejsze od klejnotów. A więc jest to świadectwo mówiące o tym, że cząstki, więc relikwie, bo dzisiaj byśmy powiedzieli świętych, są czymś niezwykle ważnym. A więc pierwsza forma to jest oddawanie czci relikwiom, tym, co pozostało od świętych. My wiemy też, że niektórych ciała świętych, którzy zmarli, nie rozkładają się, a więc pozostały w takim stanie nienaruszonym. My nazywamy to w języku słowiańskim nietlenny je, czyli tlen ich nie dotknął i nie rozłożyły się, nie rozsypały się, a pozostają właśnie takimi ciałami, relikwiami w całości. A więc pierwsza forma to jest oddawanie czci relikwiom w dzień ich pamięci. Pierwsze chrześcijaństwo właściwie jeszcze nie ma ikony jako takiej i nie ma rozwiniętego kultu świętych w postaci ich obrazów, ich ikon. Natomiast już mamy w V-VI wieku, mamy świadectwo mówiące o tym, że ikony apostoła Pawła są tworzone, ikony apostoła Piotra są tworzone i właściwie już VI Sobór Powszechny, właściwie Sobór Truliański, nakazuje, aby tworzyć ikony Chrystusa w postaci ludzkiej, a nie przedstawiać go jako baranka. A więc kolejną formą oddawania czci świętym to jest jak gdyby czczenie ich pamięci, najczęściej w dniu ich śmierci, w dniu ich pamięci, oddając cześć ikonom. Mamy też szereg innych takich świadectw mówiących o tych, że palono świece przy ikonach świętych. Więc to jest taka kolejna forma. Z innych form oczywiście można by mówić tutaj o procesjach z relikwiami świętych, z czczeniem pewnych elementów, które należały do świętych, tak, na przykład kajdany apostoła Piotra albo Pawła, właściwie też stają się swego takiego rodzaju reliktem. Natomiast cały czas ten wątek oddawania czci w postaci materii, czy ikonie, czy relikwii świętych, on za każdym razem odnosi się do samego świętego i do naszych próśb skierowanych do niego, aby on wstawił się za nami u Pana Boga. To jest cały czas wracamy do tego źródła świętości. To nie święci są naszymi odkupicielami, to sam Chrystus jest naszym odkupicielem, ale poprzez ich wstawiennictwo, ich zasługi, można powiedzieć, które zostały docenione i przez samego Pana Boga, prawda, my zwracamy się do nich, aby oni zwrócili się do samego źródła świętości o pomoc, o wsparcie, o to, co ludzie proszą.
1: Ojcze, chciałbym jeszcze zapytać o miejsce Matki Bożej, która też jest człowiekiem.
2: Tak, Matka Boża jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek czeka sądu Bożego, natomiast jej świętość jest szczególna i nieprzypadkowo my nazywamy ją Preswiataja, prawda? To jest święta, najświętsza albo przenajświętsza. Jest ona matką samego Odkupiciela. Jej kult pojawia się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Mamy świadectwa takie od świętego Ireneusza z Lyonu, od świętego Justyna, filozofa, męczennika, który porównuje Matkę Bożą do Ewy. Tak, i wskazuje, że człowiek upadł poprzez pierwszą Ewę, tak, która wyraziła swoje nieposłuszeństwo. Natomiast odkupienie dokonuje się poprzez drugą Ewę. Właściwie jest to pewnego rodzaju rozciągnięcie takiej paraleli. U apostoła Pawła mowa jest o Adamie, który upada, i o Chrystusie, który odbudowuje całe stworzenie. I tutaj właśnie ci ojcowie wspomniani, czyli Justyn filozof czy Ireneusz, ojcowie cerkwi, prawda, rozciągają tą paralelę i na Maryję. To jest pierwsza Ewa była przyczyną upadku, a druga Ewa jest początkiem odbudowy, odkupienia. I dlatego też ona stała się bardzo czczoną, świętą w cerkwi całej. Właściwie od samego początku jej kult się rozwijał. I to nie jest przypadkowym, że w chrześcijaństwie zaistniało, w prawosławiu szczególnie, tak dużo ikon, które przedstawiają Matkę Bożą, związane są często z miejscem powstania tej ikony, tak jak Jabłoczyńska Matka Boża, Białostocka Matka Boża, Częstochowska, czy Watopecka, czy jeszcze szereg innych, które powstały ikony, i w tychże ikonach jest oddawana cześć właśnie dla niej, jako Przenajświętszej Dziewicy, i dla Maryi, i też Teotokos, to jest Bogorodzicy, dlatego że on tą swoją świętością, prawda, określono, że Matka Boża jest rodzicielką Boga, więc od początku zrodziła Boga, i oprócz tych kategorii nazywania ją Przenajświętszą, Przenajświętszą Dziewicą, Maryją, prawda, bardzo ważne określenie jest Bogorodzica, Teotokos, czyli ta, która zrodziła Boga.
1: Ojcze, podsumowując naszą rozmowę dotyczącą świętości, oczywistym jest, że każdy prawosławny chrześcijanin powołany jest do bycia, do zostania świętym, osiągnięcia łaski Bożej, i w każdym miejscu, niezależnie gdzie mieszkamy, powinniśmy dążyć do rozwoju duchowego, do pielęgnowania naszej wiary, do obrony wartości, które przekazuje nam cerkiew, i do bycia prawdziwymi uczniami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I myślę, że każdemu możemy życzyć, aby w swoim życiu osiągnął ten cel świętości.
2: Tak. Wydaje mi się właśnie, że w naszym życiu takim wzrastania duchowego absolutnie powinniśmy się wzorować na świętości życia tych, którzy stali się świętymi. Tak, natomiast człowiek w swoim bycie, i to ojcowie bardzo mocno podkreślają, że my, dążąc do ich naśladowania, dążymy poprzez swoją pokorę i takie uniżenie. To jest, tworzy się w dzisiejszym świecie pewnego rodzaju taki obraz, tak, bycia świętym. W prawosławiu obraz bycia świętym jest to obraz pokory. Obraz swojego niedostojeństwa. Jeśli my jego w sobie czcimy, rozwijamy ten obraz pokory, obraz swojego niedostojeństwa, ale ufności w łaskę Bożą, to my w ten sposób zdobywamy właśnie łaskę tą Bożą. I w ten sposób, jak to ojcowie cerkwi nazywają, przebóstwiamy się. To jest, upodobniamy się do Boga. I to jest cel życia człowieka. Cel życia człowieka jest upodobnianie się do Boga. I on się realizuje poprzez naszą codzienną modlitwę, poranną, wieczorną, poprzez modlitwę w cerkwi, poprzez naszą postawę wobec drugiego człowieka, w którym my widzimy też obraz Boży. Przede wszystkim on realizuje się w uczestnictwie w Eucharystii. To jest źródło na ziemi naszego uczestnictwa w Bogu. I o tym powinniśmy pamiętać, i tego nie możemy w żaden sposób zaniedbywać, prawda? I to jest, tutaj my mówiliśmy na początku o Eucharystii jako tym, kiedy duchowny mówi święta dla świętych, tak? Jeden święty Pan. Więc są to, prawda, te wątki, które człowiek w swoim życiu powinien rozwijać właśnie poprzez swoją pokorę, naśladowanie świętych i życia w Bogu. W ten sposób, jak mówi święty Atanazy Wielki, święty Ireneusz, dokonuje się przebóstwienie człowieka.
1: Ojcze, dziękuję za tę rozmowę i przybycie do naszego studia, a naszym słuchaczom przypomnę, że gościliśmy ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystusowi.
2: Sława na wieki.

rozmowa z ojcem Andrzejem Kuźmą, wykładowcą prawosławnego seminarium duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ten i wiele innych ciekawych materiałów możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.ortodoksja.pl.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. Już ponad 20 lat temu Cerkiew Prawosławna kanonizowała świętych męczenników, wśród których jest między innymi ojciec Paweł Szwajko i święta męczennica Joanna Szwajko. Wysłuchajmy teraz żywotu tych świętych.

Święty kapłan męczennik Paweł Szwajko urodził się 4 kwietnia 1893 roku w Zabłoccach, w powiecie brodzkim na Wołyniu, w bogobojnej rodzinie Kondrata i Ewy Szwajków. Po nauce w szkołach świeckich wstąpił do seminarium duchownego w Jekaterynosławlu, które ukończył w 1918 roku. W wieku 30 lat w cerkwi świętego Mikołaja we wsi Gaje Lawityńskie Paweł wstąpił w związek małżeński z 24-letnią Joanną Łotocką. Towarzyszka życia świętego pochodziła z tej samej miejscowości i jeszcze przed ślubem zdobyła wykształcenie ekonomiczne. Młodzi ludzie połączeni sakramentem małżeństwa stworzyli małą cerkiew wspólnie niosąc trudy i radości życia rodzinnego. Wkrótce poświęcili swoje życie służbie cerkwi prawosławnej. 12 września 1924 roku Paweł z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Dionizego otrzymał święcenia kapłańskie. Po odbyciu stażu duszpasterskiego w parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie został mianowany proboszczem we wsi Potok Górny na Biłogorajszczyźnie. W październiku 1927 roku po odrodzeniu się prawosławia na Łemkowszczyźnie został skierowany do Świątkowej Wielkiej, a później przeniesiony do wsi Desznica w powiecie jaślańskim. Metropolita Dionizy pracę duszpasterską na Łemkowszczyźnie powierzył najlepszym kapłanom, posiadającym wyjątkowe umiejętności duszpasterskie i organizacyjne. Ksiądz Paweł prowadził tam działalność wśród Łemków, którzy powracali do wiary swych ojców. W dramatycznym okresie prześladowań prawosławia na Chełmszczyźnie w 1938 roku 44-letni duchowny objął parafię prawosławną w Siedliskach na Zamojszczyźnie. W tych trudnych chwilach wytrwale wzmacniał swych parafian w wierze prawosławnej. Czynił to również w dalszym okresie służby w kolejnych parafiach w Oprzy i Śniatyczach na Chełmszczyźnie. Nierzadko w atmosferze wrogości wobec prawosławia. W Śniatyczach Szwajkowie zostali napadnięci, ograbieni i dotkliwie pobici. Mimo to matuszka w dalszym ciągu wiernie wspierała męża w trudnej pracy na niwie Chrystusowej. Ksiądz Paweł ustawicznie starał się przekonywać wiernych, aby nie porzucali swej wiary w niezmiernie trudnych dla prawosławia czasach. Wszystkich, którzy byli chwiejni, pouczał i w bezpośrednich kontaktach wzywał do spowiedzi. W ten sposób powstrzymywał ich przed przechodzeniem na wiarę rzymskokatolicką. Wierni cenili w nim gorliwość, wierzę i mądrość życiową. W 1943 roku księdza Pawła mianowano proboszczem parafii w Grabowcu w powiecie chrubieszowskim. Służył w świetlicy przystosowanej na potrzeby cerkwi, bowiem po bierzeństwie 1915 roku prawosławną świątynię przejęli rzymscy katolicy. Tam jego psalmistą był późniejszy ksiądz Jan Zbirowski. 28 sierpnia 1943 roku w dniu święta zaśnięcia Matki Bożej duchowny udzielił chrztu córce swojego psalmisty. Tego samego dnia nocą do jego mieszkania wdarli się bandyci. Zaczęli katować kapłana i jego żonę, znęcali się nad nimi przez całą godzinę. Ludzie, którzy ukryli się przed oprawcami, słyszeli jedynie jęk i przechodzący w krzyk płacz matuszki. Następnie padło kilka strzałów i wszystko ucichło. Ciała zamordowanych były zmasakrowane, a matuszka Joanna prawie cała była pokuta nożami. Jej ręce i nogi były połamane, a brzuch pocięty. Kobieta zmarła z powodu upływu krwi. Na ciele księdza Pawła oprócz ran od ostrych i tępych przedmiotów były rany postrzałowe. Na piersi kapłana ostrym nożem wycięto 8-ramienny krzyż. Uchwałą Świętego Soboru biskupów Cerkwi Prawosławnej w Polsce z 20 marca 2003 roku ksiądz Paweł Szwajko i matuszka Joanna Szwajko zostali zaliczeni do grona świętych i włączeni do Soboru Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku w Chełmie. Pamięć świętego kapłana męczennika Pawła Szwajki i matuszki Joanny Szwajko Cerkiew Prawosławna czci w pierwszą niedzielę czerwca.

Drodzy braci i siostry, w każdą niedzielę na naszej antenie można usłyszeć retransmisję boskiej liturgii, najważniejszego i najczęściej sprawowanego nabożeństwa w Cerkwi Prawosławnej. Dzisiaj będziemy retransmitować dla Państwa to nabożeństwo z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz białostockiej katedry, ojciec Jan Fiedorczuk. Zapraszamy.

Rzecze Gospodź swoim uczennikom, wsiaki, że ispowiesz mnie przed człowieki, ispowiem jego jaś przed Otcem moim, i że na niebie się. A iżo otwierzyca mnie przed człowieki, otwierguся jego jaś przed Otcem moim, i że na niebie się. I że lubić Otca, ili Matier, pacze mnie, jest mnie dostojny.

Rzeczy Pan swoim uczniom, każdego, kto wyzna mnie przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Każdego zaś, kto wyprze się mnie przed ludźmi, wyprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Miłujący ojca lub matkę ponad mnie, nie jest mnie godny. I miłujący syna lub córkę ponad mnie, nie jest mnie godny. I ten, który nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł: oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy w ślad za Tobą. Co z nami, co nam za to będzie? Jezus zaś odrzekł: amen mówię wam, że wy, którzy poszliście w ślad za mną, przy powtórnym narodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszą niedzielę, niejako kończąc paschalne akordy, jutro przecież rozpoczyna się już Piotrowy post, kończąc uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w niebo wstąpienia Chrystusa i zesłania Świętego Ducha na apostołów, Cerkiew nasza czci pamięć wszystkich świętych, praojców naszych, którzy żyjąc zgodnie z przykazaniami, dostąpili tego szczęścia, jakim jest współudział w zmartwychwstaniu, współudział w zbawieniu, w zwycięstwie nad szatanem. Dlaczego właśnie dzisiaj ich wspominamy? Teraz, kiedy kolejny raz słyszeliśmy w cerkwi modlitwę Ceru Niebiesnej, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, przyjdź i zamieszkaj w nas. Tym sposobem, bracia i siostry, Cerkiew stara się nakłonić nas, byśmy na świętych wzorowali się w dążeniu ku doskonałości. Byśmy patrząc na nich zdobywali własne zbawienie. Byśmy naśladując ich w wierze i modlitwie byli świętymi ludźmi. Byśmy przyswoili sobie ich duchowe zalety, by ich gorliwość kierowała również naszymi czynami i naszymi chęciami, i naszym staraniem się, bo wielu z nas podczas spowiedzi wyznaje, że stara się być lepszym człowiekiem. W dniu pierwszej Pięćdziesiątnicy Duch Święty, słyszeliśmy to, zstąpił na apostołów w postaci języków ognia. Umocnił ich. Od tego czasu poszli oni głosić Ewangelię. Podczas każdej kolejnej Pięćdziesiątnicy zebrani w świątyni nowi uczniowie Chrystusa, a więc my, bracia i siostry, my, prawosławni chrześcijanie, my mamy możliwość kolejny raz doświadczyć Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który przyjdzie, aby w nas zamieszkać, by oczyścić nas od grzechu, by zmobilizować do kolejnej ofiary. Tydzień temu dane nam było znowu tego doświadczyć. Dzisiaj też tego doświadczymy i za tydzień, i w kolejny. Bo przecież podczas przemiany zwykłego chleba i zwykłego wina w ciało i krew Boga nie dzieje się to dlatego, że tak się modli kapłan, czy tak modlimy się my tutaj w cerkwi. Dzieje się tak, że Duch Święty zstępuje, by tego dokonać, by ten chleb stał się ciałem, by to wino stało się krwią. I nie zstępuje Duch Święty jedynie i wyłącznie w ołtarzu. On zstępuje w całej świątyni. A więc i na nas też. Być może niewielu z nas to poczuje, ale to nie oznacza, że go nie ma. On wstępuje na każdego z nas i godni jego zejścia się uświęcają. Niestety z każdym rokiem coraz więcej przybywa nam lat. Czy tego chcemy, czy nie, zbliża się czas, kiedy i my znajdziemy się w niebiańskim świecie Boga Ojca. Kiedy przyjdzie się nam zdać rachunek za dni ziemskiego życia, za te starania, które jakoby były naszym udziałem. Zastanówmy się więc, czy godni będziemy przebywać wówczas pośród tych wszystkich świętych,
których Bóg sobie upodoba. A jeżeli okaże się, że z powodu naszego grzesznego i niemoralnego postępowania nie zasługujemy, by być w tej świętej społeczności, co wtedy? Co wtedy poczniemy? W sumie wstyd i hańba to będą te uczucia, które będą targały naszą duszę. No bo jeżeli przyzwani zostaliśmy do tego, by być wśród świętych i nasze czyny powiedzą nam, że wśród tych świętych być nie możemy z własnej winy, czyż to nie będzie właśnie hańba? W obliczu wszystkich świętych może być tak, że napiętnują nas, demaskując naszą leniwość i nasz egoizm. A Sąd Bożej Sprawiedliwości będzie musiał nam zamknąć usta, gdyż nie znajdziemy nic, co by mogło usprawiedliwić naszą opieszałość. Bracia i siostry, wszyscy święci, których wraz z cerkwią dzisiaj wychwalamy, to byli ludzie podobni do nas. Mieli to samo ciało, identyczne problemy. Te pokusy, które popychają nas do grzechu, były również i ich udziałem. Te żądze i namiętności, w wyniku których sami czynimy zło, okrążały przecież również i ich. Różni nas tylko jedna, jedyna rzecz. Przez pracę nad własną ułomnością, przez łzy pokuty i skruch, dzięki niezłomnej wierze w Boga, z modlitwą, święci byli w stanie zwyciężyć swoją pychę, swój gniew, zawiść i lenistwo. Oni tego rzeczywiście chcieli i właśnie to stawiali za cel swojego ziemskiego życia. Więc należnym będzie pytanie i słusznym, a jaki jest cel naszego życia? Co my stawiamy jako pierwszą i najważniejszą rzecz naszych starań? W błogosławionym gronie świętych odnajdujemy ludzi różnego wieku i płci. Ludzi majętnych oraz prostych biedaków. Ludzi, którzy przypodobali się Bogu, piastując różne państwowe stanowiska i urzędy. Profesorów z naukowymi tytułami. Wśród tych wszystkich świętych są też i tacy, którzy na swych barkach nieśli męczeństwo i odosobnienie, poświęcenie pustelniczego życia. Tak więc niech każdy z nas, bracia i siostry, w dniu dzisiejszym wybierze sobie z tego zacnego grona wzór do naśladowania. Świętego, który jest podobny do mnie, który odpowiada mi ze względu na moją godność, posiadany majątek, wiek i cechy charakteru. Nasz wzór, ten, który wybierzemy, dostąpił już zbawienia. A więc teraz kolej na nas. Święta Ewangelia wzywa do nas: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jaką odpowiedź jej damy? Czy celem mojego życia rzeczywiście będzie zdobywanie Królestwa Bożego? Czy też zadowolimy się jedynie ziemską doczesnością? Wybór należy do nas. Amin.

Святою Пить.

pojmiemy. Ciebie błogosławimy, Ciebie błogosławimy.

rozwinie duszy priobszczeni z czego Twojego ducha, o i wspomnienie Carstwa Niebiesne, gdzie roznowienie, że Ciebie nie wcutyli w osużdzień, jeszcze prenosiem Cię zławiasnuj się służbą, i że wiele poczek przy prawcach, ocech, patriarcych, prorocach, apostolek, propowiednicach, ewangelistych, muczenicach, ispowiednicach, wozdierżnicach, i o wsiaką duszę prawiednie wiele skończawszym się. I zradno, presvjatej, prečistej,

все приносит. Храни меня.

przeciwności, jaże Bogi, pomyślnie wsiadam prosty, jako Boga, i człowieku lubię.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry św. Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz katedry ojciec Jan Fiedorczuk, a kazanie wygłosił ojciec Adam Sawicki.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj na naszej antenie mówimy przede wszystkim o świętości. Tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy Cerkiew wspomina wszystkich świętych. Kiedy czytamy żywoty świętych, to widzimy, jak bardzo nasze życie różni się od życia świętych. Można by powiedzieć, że nam, ludziom, nawet nie przystoi porównywać się do świętych. Do męczenników za wiarę, do świętych ascetów, którzy większość życia spędzili na pustyni, a ich serce modliło się nawet gdy spali. Ale w rzeczywistości my też zostaliśmy powołani do świętości. Każdy chrześcijanin za cel swojego życia powinien postawić sobie zdobywanie świętości. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Otrzymaliśmy dary Ducha Świętego podczas sakramentu chrztu, a naszym celem w życiu powinno być zbawienie.

0: Drodzy braci i siostry, w miniony piątek w warszawskiej katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny była sprawowana uroczysta boska liturgia w związku z jubileuszem 75-lecia prawosławnego seminarium duchownego. My również braliśmy udział w tych ważnych uroczystościach i z naszym radiowym mikrofonem zapytaliśmy absolwentów prawosławnego seminarium duchownego, jak wspominają czas nauki w murach seminaryjnych.
1: Ja byłem studentem w naszym duchownym seminarium w Warszawie w latach 2004-2007.
0: Ojciec Łukasz Leonkiewicz.
1: Czyli na początku XXI wieku. Był to bardzo miły czas. Czas, który wspominam jako czas z jednej strony nauki, też nauki bycia w cerkwi, bycia w kościele, ale też czas spotkania się z wspaniałymi ludźmi, wykładowcami, bardzo mądrymi wykładowcami, z profesorami, z kolegami, którzy byli zawsze pomocni, wspierali słowem, czasami jakoś nawet może krytyką bardzo konstruktywną, więc to był taki czas, w którym tak naprawdę jako młody człowiek po maturze doświadczałem życia naszej cerkwi w całej jego pełni.
2: Ojcze, za czym z lat seminaryjnych najbardziej tęsknicie?
1: Za czym tęsknię? Za próbami chóru. To był bardzo miły czas, ponieważ częste próby chóru sprawiły, że człowiek, który nie jest tak dobry muzycznie jak ktoś z takim wielkim talentem, mógł wypracować pewne umiejętności śpiewu, czytania nut. To tak, za tym się tęskni, za seminaryjnym śpiewem, bo to było coś, czego później już ja nie miałem przyjemności doświadczać.
2: A jakaś zabawna historia z seminarium?
1: Historii zabawnych było bardzo dużo. Jedna z najciekawszych chyba historii to kiedy na pierwszym roku w seminarium byliśmy i było nam bardzo ciężko, bo przed świętem seminaryjnym jest dużo bardzo pracy. My sprzątaliśmy do późnych godzin nocnych kaplicę, budynek seminarium i kiedy było już nam tak dość trudno i ciężko, to po prostu musieliśmy się udać z kolegami nad Wisłę na ryby, łowiliśmy ryby i to była taka ciekawa historia, bo i wyjście było ciekawe, i powrót był ciekawy i to była chyba najwspanialsza historia z tego czasu.
2: I cały czas łowiliście taką rybę?
1: Tylko konar. Jakiś, który płynął akurat wówczas przy Wisłą, ale cała historia wyjścia, bycia i powrotu była rzeczywiście chyba jedną z najmniejszych historii.
2: A ojcze, jaki był wasz ulubiony przedmiot w seminarium?
1: Najbardziej lubiłem teologię zasadniczą wykładaną przez księdza Henryka Paprockiego. To był bardzo, bardzo ciekawy, prowadzony wówczas przedmiot. Ale oczywiście ja uwielbiam patrologię, więc dla mnie patrologia była czymś, co najbardziej mnie ciekawiło.
2: Ojcze, a czego z lat seminaryjnych najbardziej żałujecie? Co byście zmienili?
1: Wykorzystałbym więcej młodzieńczego życia. Do tego, by chyba być jeszcze może bliżej kolegów, z którymi za blisko nie byłem. I chyba właśnie tego najbardziej, że wówczas byłem troszkę bardziej zamknięty na koleżeństwo, w szczególności starszych kolegów, niż dzisiaj tego żałuję, to bym zmienił.
2: Ojcze, opiszcie seminarium jednym słowem.
1: Jednym słowem?
2: Mhm.
1: No, szkoła życia. To dwa słowa, a z drugiej strony to jest piękno. Piękno związane z liturgią, piękno związane z koleżeństwem, przyjaźniami, piękno związane ze śpiewem liturgicznym, piękno związane z tym, czego się uczyłem, a ja uwielbiałem teologię i nadal uwielbiam i to jest coś, co uważam, że to jest piękne. Przy okazji to był też czas studiów po prostu. Ja studiowałem jeszcze równolegle filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, więc to piękno właśnie chyba jest najlepszym słowem do określenia tego czasu bycia w seminarium. Piękno.
3: Ja uczyłem się kilku stopniowo w seminarium, ponieważ w latach 81-82 byłem alumnem w Warszawie po liceum, po maturze i potem 83-84 byłem w równym seminarium w Jabłecznej. A potem na Akademii, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. A potem pracowałem w seminarium.
0: Ojciec Aleksy Andrzej.
2: Za czym najbardziej ojciec tęskni z czasów seminaryjnych?
3: Za pobytem w monasterze w Jabłecznej, za tym okresem nauki w Jabłecznej, gdy mieliśmy taki piękny spokój wewnętrzny, gdy musieliśmy zapracować, żeby coś mieć. To znaczy tak, żeby mieć, nie tak obecnie jest wygodnie, żeby mieć ciepło w pokoju, trzeba było napalić w piecu, żeby była ciepła woda, trzeba było napalić, nagrzać wodę, żeby było co zjeść, trzeba było ugotować, a nauka była swoją drogą szła. A najważniejsze to była modlitwa, nabożeństwo, w którym uczestniczyliśmy.
2: Jakaś zabawna historia z seminarium, którą tak ojciec najbardziej zapamiętał?
3: No, była sytuacja śmieszna, na przykład w czasie, będąc w seminarium, dostawaliśmy jakieś tam dary z różnych miejsc Europy, świata, bo to był kryzys, bieda w Polsce. No, jednym z tych darów to byli, myśmy się bawili tymi darami, ubraniami, butami, to był luksus. A kiedyś pamiętam, święta pamięci arcybiskup Miron zawiózł nas do sklepu w Sołotycze, a buty były na kartki. I zachodzimy do sklepu, pełny sklepu butów, wszystkie jednakowe, tylko różne rozmiary. To było najważniejsze, że są buty.
2: A jaki był wasz ulubiony przedmiot?
4: O, to był rok jubiluszowy, to był rok.
0: Ojciec Andrzej Kuźma.
4: Tysiąclecia Chrzturusi, 1988-1991. I to było seminarium warszawskie, które wówczas mieściło się w Jabłecznej i nazywało się Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym. Po szkole świeckiej, po maturze wstąpiłem do seminarium do klasy 0, a potem razem już z tymi, którzy przyszli z Warszawy, byłem na 5 i na 6 roku.
2: Za czym z lat seminaryjnych najbardziej się tęskni?
4: To bardzo trudne pytanie takie. Myśmy żyli, mieszkaliśmy w monasterze. To był monaster jabłoczyński, otoczony przyrodą, naturą. I to chyba najbardziej, tak gdyby mi wpisało się w moją pamięć. No i oczywiście nabożeństwa, które były codzienne w monasterze. Czasem męczące, ale zawsze były budujące.
2: Pamięta ojciec jakąś zabawną historię z seminarium?
4: Bardzo pamiętam dobrze pewną zabawną historię. Ona jest związana z pewnym zdarzeniem, które było no, takie nieszczęśliwe, bo było skradziona ikona świętego Onufrego. Prawda, to był okres, kiedy taka sytuacja była napięta, a któregoś razu szedłem wieczorem, oczywiście wzięto mnie za złodzieja. No i rozpętał się alarm cały, zaczęto łapać złodzieja po całym monasterze, po łąkach. Ja poszedłem gdzieś dalej, no się okazało później, że to był taki alarm fałszywy. Ja dopiero się o tym dowiedziałem po zakończeniu całej akcji.
2: A jaki był wasz ulubiony przedmiot?
4: Jaki był mój ulubiony przedmiot? Mi się wydaje, że była bardzo ciekawa teologia porównawcza. Gdyby to dawało nam pewnego rodzaju spojrzenie na innych chrześcijan i utwierdzało nas w swoim kontekście. Tak, były ciekawe zajęcia z Nowego Testamentu, już nieżyjącym rektorem ojcem Wasiliem Roszczenko, prawda? Ale chyba właśnie ten wątek porównawczy był taki najbardziej ciekawy.
2: A czego najbardziej żałujecie z czasów seminaryjnych i co byście chcieli zmienić, zrobić inaczej?
4: O, niczego nie żałuję. Co bym chciał zmienić? Myślę, że tutaj trudno mówić o jakichś zmianach. Życie zmienia się. Dzisiaj metropolita mówił o tym, że jemu rektor gdyby polecił wypchać swój siennik słomą i poszedł spać. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, ale to jest naturalny porządek rzeczy. I ten naturalny porządek rzeczy trzeba umiejętnie porządkować, aby żyć zgodnie z tym, co nam posyła sam Pan Bóg i w każdej sytuacji się odnajdować.

za nami krótkie wspomnienia związane z jubileuszem prawosławnego seminarium duchownego. Przypomnijmy, drodzy bracia i siostry, że w miniony piątek w warszawskiej katedrze świętej Marii Magdaleny była sprawowana uroczysta boska liturgia w związku z jubileuszem 75-lecia prawosławnego seminarium duchownego. A my z naszym radiowym mikrofonem pytaliśmy absolwentów prawosławnego seminarium duchownego o to, jak wspominają czas nauki w murach seminaryjnych.

0: zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie pan Grzegorz Popławski z Narodowego Funduszu Zdrowia. A temat dzisiejszej audycji związany jest już nieco z wakacjami i zagranicznymi wyjazdami. Rozmawiać będziemy o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapraszam.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Julia. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj ekspert z Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Grzegorz Popławski.
2: Dzień dobry.
1: Witam Pana bardzo serdecznie. Pan jest naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Narodowego Funduszu Zdrowia,
2: tak,
1: oddziału podlaskiego, a to znaczy, że będziemy rozmawiać o podróżach, bo współpraca międzynarodowa. Czy to też jakby pacjenci, którzy do nas też obcokrajowcy trafiają, czy tylko my podróżujemy?
2: Oczywiście, że pacjenci trafiają do nas. Jest potężna grupa przecież naszych współobywateli, którzy zamieszkują de facto za granicą, są tam ubezpieczeni i przyjeżdżając powiedzmy na okres wakacyjny, urlopowy, odwiedzając rodzinę, przyjeżdżając do Polski, biorą odpowiednik, czyli również tą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ze swojego kraju.
1: Poniekąd rozszyfrowaliśmy hasło ECUS.
2: Tak jest.
1: Czyli to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Takie karty mają wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej?
2: Tak, tak. Mają prawo. Nie muszą mieć generalnie, natomiast mają prawo taki dokument wszyscy obywatele Unii, którzy są ubezpieczeni. I to ważne. Kartę ECUS wydaje kraj ubezpieczenia, a nie kraj, którego jesteśmy obywatelami. Więc powiedzmy, polski obywatel, tak jak już wspomniałem, mieszkający za granicą, o kartę ECUS ubiega się w swoim kraju. W swoim kraju ubezpieczenia.
1: Czyli tam, gdzie pracuje.
2: Gdzie pracuje, tak jest.
1: Czyli jeśli jestem obywatelem Polski, ale pracuję w Niemczech, to mam niemiecką kartę ubezpieczenia
2: Oczywiście.
1: Europejskiego. Co w takiej karcie? Ja właśnie taką kartę swoją akurat, korzystając z tego spotkania, wziąłem na nasze spotkanie. Ta karta wygląda tak jak karta bankomatowa dla osób, które jeszcze nie skorzystały z takiej. Jedna strona to chyba taka mocno informacyjna, żebyśmy dbali o zdrowie i też poznali usługi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest reklama diety, telefonicznej informacji pacjenta, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacja, co zrobić z kartą, jaką się znajdzie, gdzie ją należy zwrócić, bo oczywiście tak jak w przypadku karty różnych kart bankomatowych, to właścicielem jest tam bank, a w tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia i tu jest adres centrali. Na drugiej stronie mamy logo.pl z gwiazdkami Unii. Informacje, że jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli ten tak zwany ECUS. Imię, nazwisko pacjenta, data urodzenia, PESEL. Kto wydał? Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok. I tu mam taki symbol WF. 10.
2: Tak. Wojewódzki Fundusz 10.
1: Czyli to znaczy, że...
2: To jest Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: I taki bardzo długi numer cyferek, nawet nie jestem w stanie policzyć, ale to prawie jak numer...
2: 20 cyfr.
1: Numer konta prawie to jest.
2: No niemal tak jest, 20-cyfrowy numer, on tam ma w sobie zaszyfrowane zarówno oddział NFZ-u, jak i parę innych informacji i ewentualnie numer kolejny. To już nie jest powiązane jakby z naszą osobą.
1: I też oczywiście mamy datę ważności tej karty, do kiedy ta karta jest ważna. Proszę pana, takie karty gdzie uzyskać można?
2: Takie karty możemy uzyskać osobiście, i osobiście możemy zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, do delegatur w Łomży, Siemiatyczach i w Suwałkach, a w momencie, kiedy jesteśmy osobiście, to w zasadzie do każdego dowolnego oddziału NFZ w skali kraju. Jeżeli nasza sytuacja ubezpieczeniowa jest jasna, a więc mamy odprowadzane składki, mamy czytelny sygnał, że jesteśmy osobą ubezpieczoną, bez problemu uzyskamy osobiście taki dokument, tą kartę od ręki.
1: W każdym oddziale?
2: W każdym oddziale. Nie musi to być Białystok, nie musi to być Podlaski oddział, ale równie dobrze będąc, nie wiem, w Warszawie, Ełku, bo tam akurat ma...
1: Warmiński.
2: Warmiński oddział ma tam delegaturę. W Olsztynie, no w każdym mieście generalnie, do którego, gdzie jest oddział NFZ-u, możemy się udać i tam uzyskać kartę.
1: Co daje karta EKUS? Co nam jakby oferuje? Co dzięki temu mamy? Bo tu się od razu pojawia takie sformułowanie świadczenia zdrowotne niezbędne.
2: Karta EKUS gwarantuje nam to, że będziemy traktowani jak ubezpieczeni. Z tym, że no tutaj też trzeba spojrzeć na to troszeczkę szerzej, bo to powiedzmy każdemu z nas się wydaje, że jesteśmy ubezpieczeni, znaczy wszystko nam się należy bezpłatnie. Otóż nie. To działa na troszeczkę innej zasadzie. Co do zasady, w skali Unii Europejskiej możemy być ubezpieczeni w jednym z państw. Tylko jednym. I to państwo jakby w trakcie pobytu w innych państwach odpowiada za nas. I jeżeli nasz pobyt ma charakter taki tymczasowy, jeżeli myśmy tam wyjechali w odwiedziny, tak jak już na początku rozmowy żeśmy mówili, czy to jest wizyta u rodziny, czy to jest wyjazd turystyczny, może to być nawet wyjazd do pracy, jeżeli nas deleguje pracodawca, to w takiej sytuacji tym krajem odpowiadającym jest ciągle, zakładamy, że Polska. W dalszej części rozmowy, jeżeli już mówimy o polskich kartach i mówimy do polskich ubezpieczonych, skupmy się na tym, że to
1: tak.
2: Polacy. I ta karta gwarantuje nam nie dostęp do pełnego zakresu opieki zdrowotnej, ale do świadczeń niezbędnie koniecznych. Co to oznacza? Celem tych świadczeń to jest zachowanie możliwości pobytu.

0: Powiedzmy, pojechać w odwiedziny do rodziny i wiemy, że tam są dobrzy specjaliści w danej no, działce medycyny i przy okazji poratujemy sobie zdrowie.
1: Nie, nie do końca tak, bo generalnie trzeba tutaj skupić się na tym, że jedziemy na pobyt tymczasowy. Celem tego pobytu są odwiedziny, a nie przy okazji coś tam. No jeżeli to jest bardzo płynne, trudno to tak jednoznacznie wykazać. No jeżeli spójrzmy może na to z tej drugiej strony. Jedziemy w celu leczenia. Jeżeli się wybieramy za granicę w celu uzyskania leczenia, dogadujemy się z góry ze szpitalem, że chcemy tam uzyskać świadczenia, no to tutaj są jakby dwie opcje. Jedna opcja dotyczy uzyskania uprzedniej zgody prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i musimy tutaj zgromadzić odpowiednią dokumentację, wystąpić z wnioskiem do prezesa i jeżeli, i tutaj są jakby też ten podział na kolejne dwie sytuacje, jeżeli to są świadczenia, których nikt nie wykonuje w kraju, to jest tak zwana zgoda ze względu na to, że to są świadczenia niewykonywane w kraju, mimo że są w koszyku świadczeń gwarantowanych, to też bardzo ważne, że te świadczenia muszą być w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli gwarantowane w Polsce. Mogą być sytuacje, że są gwarantowane, a nikt ich w Polsce nie wykonuje. A w sytuacji, kiedy powiedzmy są gwarantowane, są normalnie wykonywane w naszym państwie, to ewentualnie wtedy w grę wchodzi tak zwana przesłanka kolejkowa, czyli czas oczekiwania na wykonanie takiego świadczenia jest dłuższy niż dopuszczalny w konkretnym przypadku medycznym.
0: To kiedyś tak było chyba w przypadku zabiegów okulistycznych, gdy były wędrówki pacjentów za granicę.
1: Tutaj wchodzi jeszcze jeden aspekt. Są to świadczenia, które mieszczą się w ciągu jednego dnia. Jeżeli ten typ świadczeń, który mamy uzyskać, chociażby właśnie zaćma, mieści się w tym trybie takim jednodniowym, zrozumiemy to też w ten sposób, że to nie jest dobowy. To jest jednodniowy, czyli od początku do końca muszą być wykonane w tej samej dacie. To w takiej sytuacji możemy nawet nie występować o tą zgodę do NFZ-u, pojechać, uzyskać świadczenie, wrócić do Polski i wystąpić do NFZ-u z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia.
0: A jak jest w przypadku pacjentów przewlekle chorych, którzy wiadomo, że no, chcemy wyjechać, a jednocześnie no, nie, to nie jest tak, że bierzemy tabletki swoje, bierzemy urządzenie, które nas wspiera jakby w trakcie tej podróży. Jako przykład pacjenci dializowani. Niezależnie od sytuacji, co 2-3 dni muszą być poddani zabiegowi hemodializacji. Dializy. Czy taki pacjent może wyjechać? Czy tutaj oczywiście karta EKUS pomoże?
1: Oczywiście karta EKUS posłuży do rozliczenia tych kosztów. Tutaj tylko trzeba też mieć świadomość, że te wszystkie ośrodki dializujące mają gdzieś tam swoje ustawione kolejki, ustawione harmonogramy pracy i tutaj wybierając się za granicę, dobrze by było, żeby skontaktować się z tamtą jednostką, w której gdzieś tam planujemy w okolicy być i ustalić, że w okresie od do będziemy w tym danym państwie, gdzieś w okolicach tejże jednostki i będziemy potrzebować dializy. Chodzi o to, żeby po prostu tamta jednostka miała też świadomość, możliwość zaplanowania pracy własnej i przewidzenia tego momentu, że przyjdzie pacjent z Polski, uzyska świadczenie, a do rozliczenia oczywiście posłuży Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
0: Czy to państwo jako Narodowy Fundusz Zdrowia koordynują takie umówienie się, czy to pacjent indywidualnie?
1: Nie, to już pacjent indywidualnie ustala sobie szpital, który mu będzie najbardziej po drodze, taką jednostkę, która jemu będzie najbardziej odpowiadała.
0: W jakich państwach obowiązuje karta?

0: przyjęty tam na uczelnię i również wydajemy karty bez żadnego ale. Jeszcze wspomnę, że jako członkowie rodziny możemy korzystać z tego ubezpieczenia pod warunkiem nauki do 26 roku życia. Niestety z chwilą ukończenia 26 lat nasze prawo do korzystania ze statusu członka rodziny w charakterze dziecka wygasa.
1: No, tak jakby nie patrzeć już 8 lat po dorosłości, 26.
0: No tak, no a tutaj też każdy kraj, bo tam pan profesor wspomniał również, jak to wygląda w tych innych państwach, do czego my mamy prawo za granicą, to tutaj pozwolę sobie wrócić. Każdy kraj ma swoją politykę. I trudno by było zmusić, powiedzmy, lekarza, znaczy zmusić, broń się, Panie Boże, kazać lekarzowi znać przepisy wszystkich państw europejskich, tych unijnych. Przychodzi pacjent z Niemiec, obsłużyć go jak Niemca, z Polski jak Polaka, a Francuza jak Francuza. No więc jak on ma we własnym kraju. Więc tutaj obowiązuje zasada prawa państwa pobytu. Znajduję się na terytorium danego państwa, jestem traktowany jak obywatel tego państwa. Analogicznie jak z mandatami. Jak nas ktoś złapie na przekroczeniu prędkości, to nikt nie patrzy w polski taryfikator, tylko traktuje go zgodnie ze swoim taryfikatorem wewnętrznym w danym państwie. I również ta zasada dotyczy leczenia. Każdy zna swoje prawo i stosuje swoje prawo. To się niestety wiąże z pewnymi konsekwencjami. W większości krajów europejskich istnieje zasada współpłacenia, w tym również za usługi medyczne. Część kosztów pokrywamy my, część kosztów pokrywa ubezpieczyciel publiczny. Kasa chorych, czy inna instytucja, jak ją byśmy tam
1: taki
0: nazwali.
1: Odpowiednik Narodowego
0: odpowiednik
1: Funduszu.
0: NFZ-u, oczywiście. I to powoduje, że są dwa takie kraje charakterystyczne w ogóle. Belgia i Francja, gdzie musimy najpierw w 100% zapłacić za swoją usługę, za pomoc medyczną, jaką uzyskaliśmy. W warunkach ambulatoryjnych, dodajmy. Tutaj chodzi o warunki ambulatoryjne, bo trudno ponieść 100% kosztów szpitala jakiegoś, który mógłby się przydarzyć. Natomiast jeżeli mówimy o ambulatoryjnych, 100% kosztów ponoszę, udaje się do kasy chorych tam, na miejscu, występuje o zwrot i otrzymuje go zgodnie z tamtym ich taryfikatorem, albo wracam do Polski i do NFZ-u występuje o zwrot kosztów, przedstawiam faktury, dowody opłaty. My wysyłamy te rachunki już do konkretnego państwa. To państwo wskazuje, określa nam, że zgodnie z ich prawem należy się taki, a taki zwrot i tą kwotę zwracamy pacjentowi.
1: Czyli możemy zwrot uzyskać albo w państwie, w tym przypadku we Francji, Belgia. Albo wracamy do Polski, po powrocie wtedy w Narodowym Funduszu Zdrowia ten zwrot
0: tak jest.
1: Następuje.
0: Tak jest.
1: Ale najpierw za 100% pokrywamy.
0: Niestety musimy pokryć koszty.
1: Jak są relacje pomiędzy Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego a polisą, taką prywatną polisą ubezpieczeniową? Czy są to, powiedzmy, dokumenty tożsame, czy to są dokumenty uzupełniające się, czy jeden dokument wyklucza drugi dokument?
0: Absolutnie nie wyklucza. Absolutnie polecam każdemu udającemu się za granicę zawarcie dodatkowej polisy. I sam wyjeżdżając za granicę, zawsze biorę polisę dodatkową. Z czego to wynika? Po pierwsze, wynika to z tego, co powiedziałem przed chwilą. EKUS nam gwarantuje świadczenia, które są zgodnie z tamtym prawem. A więc w sytuacji, kiedy ja muszę coś wyłożyć z własnej kieszeni, to jestem w stanie potem odzyskać od ubezpieczyciela prywatnego.

0: z którym zawarłem już polisę. Główna zasada, główna różnica między polisą taką prywatną, a kartą EKUS dotyczy jakby dwóch rzeczy. Pierwsza to jest ten zakres świadczeń, czyli tutaj karta EKUS gwarantuje nam zestaw świadczeń taki, jaki jest gwarantowany w danym państwie. Czyli coś, co nawet zdarzy mi się jakiś wypadek i trafię gdzieś tam do szpitala, oni mogą udzielić takich świadczeń, jakie mają w swoim koszyku. I te świadczenia zostaną rozliczone na podstawie karty EKUS. Może to być nawet świadczenie, które w Polsce jest poza koszykiem świadczeń gwarantowanych. Natomiast zgodnie z tamtym prawem należy mi się wszystko jak obywatelowi tamtego państwa. Nikt nie będzie wybrzydzał, nikt nie będzie patrzył, że ty jesteś z Polski, ci się należy mniej. Nie. Należy mi się wszystko na podstawie tej karty w celu ratowania mojego zdrowia, życia. Natomiast polisa to jest moja umowa z moim ubezpieczycielem. I w tej polisie jest wskazane, co mi gwarantuje, jakie schorzenia, jakie rzeczy gwarantuje mi ubezpieczyciel. Czasami zdarzają się tam w tych polisach wykluczenia, że nie możesz na przykład w tych podstawowych takich polisach, że jeżeli masz jakąś zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, no to nie należy ci się od nas nic.
1: Tak, albo na przykład jeśli bierze się udział w uprawianiu sportów ekstremalnych, dodatkowe koszty tak, należy podnieść, tudzież w ostatnim czasie bardzo takie newralgiczne jakby udział w działaniach zbrojnych, wojennych, to są wykluczenia w polisie, ale myślę też i jeśli doszłoby do sytuacji, to EKUS też by wykluczał taką pomoc.
0: No raczej tak, no to jest przecież, no musimy być osobą ubezpieczoną w Polsce, więc trudno mi sobie wyobrazić raz, że ubezpieczenie w Polsce, dwa, branie w tym samym czasie udziału w jakiejś wojnie. No i warunek trzeci to jest ta zależność terytorialna, więc tutaj powiedzmy możemy sobie mówić w tym momencie o wojnie na wschodzie, no ale tutaj jest to powiedzmy wykluczenie z powodów terytorialnych. Na wschód
1: karta EKUS nie obowiązuje.
0: Karta EKUS nie obowiązuje.
1: Jeszcze gwoli przypomnienia, no wiemy, że karta obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, EFTA. Drobne różnice tam, jeśli chodzi o poszczególne terytoria zamorskie, wyłączenia. Przypomnijmy jeszcze może, jak tak no, fizycznie tą kartę uzyskać jeszcze, bo mówiliśmy na początku naszego spotkania, słuchając naszej audycji, podjęliśmy decyzję, że jednak no, potrzebujemy, ponieważ no, wyjeżdżamy na wakacje, wyjeżdżamy do rodziny, chcielibyśmy mieć tą kartę, więc poprosiłbym jeszcze o przypomnienie takie, jak tą kartę uzyskać.
0: Dobrze, jeszcze jedną rzecz odnośnie różnicy między polisą a kartą EKUS. Karta EKUS nie mówi o kosztach. Możemy, trafi nam się przypadek, nasze koszty leczenia mogą za granicą pójść w miliony złotych. I karta EKUS to pokryje. Wszystko w celu ratowania zdrowia i życia. Polisa mówi o konkretnej wysokości świadczeń i powyżej tej kwoty niestety przestaje działać. To tyle. Karta EKUS. Gdzie ją najprościej uzyskać? Proszę Państwa, najprostsza rzecz, jeżeli nam się nie śpieszy, jeżeli mamy dużo czasu, planujemy ten wyjazd ze znacznym wyprzedzeniem, przez internetowe konto pacjenta, aplikacja jest do pobrania na telefon, możemy sobie zamówić taką kartę z dostawą do domu. Jest w w skali Polski jeden z ośrodków, które po prostu generuje te karty, że tak powiem, hurtowo dla osób składających i rozsyła po prostu listem poleconym do każdego zakątka. Natomiast jeżeli już mówimy o sytuacji, kiedy no, ten wyjazd jest tam w ciągu tygodnia, czy szybciej wręcz, no to tutaj możemy udać się do wszystkich oddziałów NFZ-u, tam gdzie jest najbliżej, i w każdym z oddziałów uzyskamy ten dokument. Jest jeszcze opcja dla spóźnialskich. Więc jeżeli już jesteśmy za granicą, jeżeli już jesteśmy czy na lotnisku i oczekujemy na odlot i w tym momencie
1: przypomnieliśmy sobie,
0: nie wziąłem karty. Może fizycznie ją nawet mam, tylko nie wziąłem jej do portfela.
1: Bo polisę ubezpieczeniową możemy online zawrzeć.
0: Tak.
1: Musimy tylko zgodnie z prawdą potwierdzić, czy jesteśmy w Polsce, bo tam zawsze taka jakby klauzula jest, czy jesteśmy na terenie Polski jeszcze zawierając ubezpieczenie, czy już żeśmy wyjechali.
0: Niestety nie. Tak, tutaj po prostu nawet jak jesteśmy za granicą, w przypadku możemy już być w szpitalu. Albo wyszliśmy właśnie ze szpitala, bo nam, nie wiem, zagipsowano nogę. Czyli nawet zjawisk wstecznych, no to możemy tutaj wystąpić przez IKP, bądź już potem tutaj w oddziale na miejscu, o certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Długa bardzo nazwa, będę mówił skrótem certyfikat. To jest dokument, możemy to o niego wystąpić właśnie na okres wsteczny, przeważnie wydawany, ale również w takiej sytuacji, w ostatniej chwili, kiedy mówię, już siedzę w samolocie, wylądowałem za granicą i jestem na lotnisku i wtedy mi się to właśnie przypomniało. Za pośrednictwem tejże aplikacji IKP, internetowe konto pacjenta, mogę wystąpić również do NFZ-u o wydanie certyfikatu. Ten certyfikat to jest format kartki A4, tam są nasze dane, jak w karcie EKUS, czyli imię, nazwisko, nasz numer identyfikacyjny, jednostkę rozliczającą, czyli dane oddziału wojewódzkiego NFZ. I w przeciwieństwie do karty są dwie daty. Data początkowa i data końca ważności oraz data wystawienia.
1: I to jest tożsame.
0: I to jest tożsame z EKUS-em. Taki certyfikat również potwierdza nasze uprawnienia do świadczeń.
1: Podróżujmy radośnie, zdrowo, nie ulegajmy różnym zdarzeniom medycznym, ale zanim wyruszymy w podróż, pamiętajmy o tym, żeby zamówić kartę EKUS, czyli kartę, która potwierdza europejskie ubezpieczenie zdrowotne. O tym wszystkim opowiadał pan Grzegorz Popowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszam państwa na kolejną audycję za tydzień.

Za nami powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy gospodarzowi programu profesorowi Janowi Kochanowiczowi za kolejny ciekawy odcinek. A na kolejną audycję z tego cyklu zapraszamy już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00. Rozmawiać wtedy będziemy o leczeniu senatoryjnym.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj wspominamy świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. Są to współcześni święci, którzy zginęli w latach 40. niespełna 80 lat temu. Żyli na naszych terenach nie w jakichś odległych czasach, ale niedawno, a zostali kanonizowani w 2003 roku. Wśród nich możemy wymienić między innymi święty mnich Ignacy Jabłuczyński, najstarszy mnich z monasteru w Jabłecznej, dzwonnik, który zaalarmował mieszkańców, że klasztor się pali, za co został śmiertelnie pobity. Święty Sergiusz Zacharczuk, kapłan, 28 lat, zamordowany podczas sprawowania nabożeństwa. Święty Bazyli Martysz, urodzony niedaleko Chrubieszowa, naczelny kapelan Wojska Polskiego, który był kapelanem i na Alasce, i w Pensylwanii, i w Toronto, a zginął w Polsce w swoim rodzimym domu w 1945 roku, zaatakowany przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Ojciec Michał Holc, proboszcz parafii w Nowosiłkach, przemocą wyprowadzony za wieś i poddany torturom przez polski oddział partyzancki. Na naszej antenie teraz troparion do świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej w języku polskim w wykonaniu Marcina Abijskiego.

Powoli dobiega końca nasze niedzielne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja. Za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że już jutro w cerkwi rozpocznie się post piotrowy. Jest to jeden z czterech postów wielodniowych. Post potrwa do 12 lipca i ten post przygotowuje nas do święta apostołów Piotra i Pawła.

Drodzy braci i siostry, przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na naszą audycję zapraszamy już jutro początek o godzinie 16. Wszystkim naszym słuchaczom życzymy przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i wytrwałości na zbliżający się post piotrowy, żeby był to czas pożyteczny dla naszej duszy, żebyśmy w tym okresie zmienili swoje życie na lepsze i przygotowali się w odpowiedni sposób do przeżywania tego radosnego święta apostołów Piotra i Pawła. Sława Jezusu Chrystu!